zagadać. Możemy znowu zaspać, wzbudzić się, trpieć, zostarnąć, a opäť zaspać. Wzbudzić się, usmiewać się, smiać, a omladnąć. Nasza łaska tu zostaje.

0: Syna!
1: Co? Dobrze? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: Kukanesku, niczo, kurde, no wygaś mi powaj. Wow! No! Ua, dzięki!
2: Dzięki, jaki było!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

0: я його ні з ким не спутаю. Такі були лише нагу і мої таті.
1: Ай!

jest na to powiedział, że tak, podnieś, wstawaj.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemki w skoho radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła hodyna 20. Wysłuchali smę nowyn o to tej hodyni, jak to denni. Właśnie możemy. No i zaczynamy audycję Trzy Świty. Trzy Świty, trzech redaktorów z trzech różnych miejsc. No właśnie, ja was kraśnie zdrawiu z Krakiu z koho studia, drodzy słuchacze. I przez najbliższą hodynu z kusoczką budu z wami na antenie radia LEM FM. Budu wam puszczaty muzyku, no bo precin w radiu to treba puszczaty, treba no posłuchaty kusy różnych zwuki różnych muzycznych styliu i właśnie za mną to budę te male nachodu posłuchaty śpiwanok w różnych językach z różnych zakutyn świta. Chneśni odtynok trzech świtił to już maje nomir 1198. No tiłko sme to tych odtynki już nachrali razem z Sewerianem Kosowskim i razem z Demką Trochanowskim. Sewerjana może te słuchaty w każdy witorok i czetwer, a Demka Trochanowskiego w każdy ponedilok. Tak sme sobie to podilile, to tu roboczy tyżden. No i tak już to idę od września 2020 roku. Zatim, no, po wakacjach to budeme praznowaty już 6 rokiu naszej audycji. Dneska mamy 22 den maja 2023 roku. No i zaczynajmy. A zaczęliśmy już chneśni odtynok od śpiwanki w polskim języku. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni. To była śpiwanka Pidna Hołowką Poproszę więcej siebie. Teper zmieniamy język na italiański. Puszczu wam ansambl La Daniva. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. A pak posłuchamy Tisz dasz to podibnoho do italiańskiego, znaczy rumuński język. Posłuchamy, to bude Madalina Pawal, artystka z tej krasnej południowoeuropejskiej derżawy. Posłuchamy śpiwanku po rumuńsku Pidna Hołowką Katadi Dorule Antloc. Zatim proszę kraśni na muzyczną pererwu, a pak budu prodążaty besidu na różne temy.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, trwat program Te Świty, beświduje Wam Jakub Zygmunt i skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy przed chwilką Madalinu Pawal, artystku z Rumunii. To była śpiewanka Pidna Hołowką, Katadi do Rule Alt Lots. Rańsze słuchaliśmy ensemble La Daniva i italiańsku śpiewanku Digitencello Wuje. Drodzy słuchacze, dneska 22 den maja 2023 roku, piatnecia, już praktycznie kinec toho dnia i też kinec roboczego tyżnia. To tyżden w teper to jest, jaki jeszcze prochody, to 21 tyżden toho roku. Mamy dneska 142 den roku, a do kinca 2023 roku leszyły się 223 dny. W Warszawie schid sońca male ludy o 4.31, a zachid sońca budut mate o 20.35. Den dneska trwat 16 hodyn i 4 minuty. Jest iszczy korotszy od najdłuższego o 43 minuty, ale dłuższy od najkorotszego dnia wróci o 8 hodyn i 22 minuty. Mamy astronomiczny jar i tak bude jeszcze przez 29 dni. Może już do steplo w tym maju, może już też welosądzia, może już czujemy takie lito, ale oficjalnie podla kalendara, podla astronomicznej powiedzmy sytuacji mamy jeszcze jar. A teper posłuchajmy muzyki, może po estońsku. Właśnie w każdym odcinku praktycznie puszczam wam dasz to po estońsku. To posłuchamy teper Marii Kalkun Korolewy estońskiego folka. To bude śpiewanka Pidna Hołowką Lent Pychia Taeval. A pak posłuchamy po polsku ansamblu z Wrocławia. Może już się dodumuje. To bude mikromusik. Puszczu wam śpiewanku Pidna Hołowką Nie biłeś się nigdy o mnie.

numeryczny ciu Joho Urodyn. Po niemieckie to człowiek nazywał się oficjalnie Wilhelm Richard Wagner. Wrodził się 22 maja 1813 roku w Lipsku, a w mer 13 lutego 1883 roku w Wenecji. No i Richarda Wagnera pamiętamy jak niemieckiego muzycznego kompozytora i wyraznego, ważnego przedstawnika muzycznego romantyzmu. No bo właśnie produkował muzykę przede wszystkim w pierwszej połowie XIX stulecia, kole to właśnie tak w literaturze, jak i w muzyce dominował romantyzm. A teper jeszcze kus muzyki przed nami, no przecinne możemy besidować na anteni, tyż trzeba czasem odpoczaty od mojego hołosu z dajakyma nutamy. A to ta nuta teper to bude po łymkiwskie. Posłuchamy śpiwanki N. Lem, to bude utwir pidna hołowką na ridniej zemly. A pak puszczu wam ensemble Otyken z dalekoj Sybiri, to bude muzyka poczułymskie, ale na hołowkę ich śpiwanok sud po anglicku. To ta śpiwanka, jak uchoczu wam pustyty, to ma je na hołowok legend, legenda. Zatem no posłuchamy. Dasz to w bardzo egzotycznym języku i w bardzo egzotycznym muzycznym stylu. Liszam was na muzyczną pererwę po łymkiwsku i po czułymsku, a pak doznamy się, jakie ważne dla biologiczno-hoświtachneska mamy światło.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Trwat program Try Świty, besiduje wam Jakub, Zygmunt i Peret. Chwilką była muzyczna perwa, w czas kotrej pustyłem wam dwie śpiwanki. Peret chwilką słuchali sme ansamblu Otyken. One pochodzą z Sybirii i produkują muzyku po czułymsku. Jest to taki niewielki język, w którym besiduje paruset ludy i jest to język, jaki należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskoho, uzbeckoho, tureckoho, azerskoho. No i słuchaliśmy śpiwankę z angielskim nachołowką legend, co znaczy legenda. A rańsze pustyłem wam połemkiwski ensemble Enlem i śpiwanku pod nachołowką Naridnij zemle. No i zapowiłem wam właśnie teper taku korotku besidu pro ważne światu, jakie chneska mamy, a tykać się ono biologicznoho świta, bo chneska mamy medzenarodnej den biologicznej riżnoridnosty. Bioriżnoridnist jest to riżnoridnist wszystkich form życia na zemle. I jest to taka osnowa peretrwania człowieka i kondycji naszej planety. Od bioriżnoridnosty bezpośrednio zależy nasze życie, nasza taka idlana bezpeka, pokarmowa bezpeka i ekonomiczna stabilność. Praznowanej 22 maja Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności przypomina nam, że bez zdrowych ekosystemów nie jest buduczego dla człowieka. Międzynarodowy Dzień Biologicznej Różnorodności właśnie dneska praznujemy, bo toho dnia, ale w 1992 roku przyjęty był tekst konwencji o biologicznej różnorodności. Organizacja Zjednoczonych Narodów zaklekała to światło, żeby zmobilizować międzynarodną suspilnist do skorych dijań majuczych na cile ochoronu gatunków, ochoronu ekosystemiów i toho, żeby były różnorodne. Konwencja o biologicznej różnorodności to podstawowa, osnowna międzynarodna umowa dla zemlanoj, dla globalnej ochrony przyrody. No i za możemy powisty takie kontrolowania joj zakontrolowania joj toho, jak dije w świti, to odpowiada Organizacja Zjednoczonych Narodów. No i dneska też wykorzystuje Organizacja Zjednoczonych Narodów to światło do edukacji i budowania sospilnej świdomosty. No, zatem wartat znaty, że mamy takie światło i że tema biologicznej różnorodności no nekole skorsze, nekole rańsze nie była tak ważna jak chneska. A teper kus muzyki. Peret nami bude muzyka po cygańsk, po romsk. Posłuchamy muzyku z filmu Papusza. Pro romsku poetku był taki film w polskich kinach w 2014 roku. Muzyka bardzo czudowa. No i posłuchamy Elżbiety Towarnickiej i utworu pod nachołowką Kicy, Bidy i Bokha. A pak posłuchamy klasyku polskoj śpiwanej poezji. Stare dobre małżeństwo to bude. I śpiwanka po polsku pod nachołowką Dziewczyna z północy.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.

wodę w lód. Tam, gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją. Dziewczynę z północnych stron. Dziewczynę z północnych stron. Jeśli trafisz tam, gdzie chłód ścina w żyłach krew, tam, gdzie nie

wodę w lód, tam gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją. Dziewczynę z północnych stron.

Słuchali ste stare dobre małżeństwo i śpiwanku pidnachołówką dziewczyna z północy, oczywiście po polsku. Śpiwanka rańsze słuchali sme muzyku z filmu Papusza, to była Elżbieta Towarnicka i śpiwanka pidnachołówką Kicy, Bidy i Bokha. No i teper przychodzi taki moment w naszym programie, w mojej czasty triświtiu, kol to beru was na małą podoróż, na małą wandriuku do dajakoj derżawy w oświti. No i chneska pojechamy sobie do Azji, do południowej czasty Azji, nad Arabskie Morie, pojechamy do Pakistanu. Jest taka wielka derżawa, która je dwa raz i pił bilsze pit wsiadom powierzchny od Polszczy. W Pakistanie żyje bardzo wiele ludzi. Jest to jedna z najbardziej zaselenych derżaw. W oświti w 2020 roku w Pakistanie było 220 milionów żyteli. W Pakistanie oczywiście, że mają stoleciu i stoleciem jest Islamabad. Mają dwa urjadów języki, język urdu i język angielski. W Pakistanie walutą jest pakistańska rupia. No i dobry, może też pamiętamy z historii, że Pakistan też był kolonią i dokładnie brytyjską kolonią. Niezależnie od Wielkiej Brytanii, to ta derżawa zyskała 14 sierpnia 1947 roku. No i Pakistan był kolonią w jedno z Indiami. No ale właśnie w Pakistanie żyją przede wszystkim muzułmany, a w Indiach Hindusy. No, główną religią właśnie jest islam i to 96% żyteli Pakistanu przyznaje się do tej religii. A za to, że to jest dawniejsza brytyjska kolonia, to samochody, auta po drogach tam izdiat po lewi stronie. No a tak, kiedy posmotrymy na mapę Pakistanu, to widzimy, że to ta derżawa to je no, nachodzić się na wielkiej pustyni, ale przez to tu pustyniu płynie jedna wielka rika i jest to rika Indus. No i to ta rika wypływa, zaczyna swi bech w chorach Karakorum, a tam najwyższym werchom jest werch K2, który ma wysotu 8611 metrów nad morą i K2 znamy jak taką najbardziej skomplikowaną, najbardziej trudną, najtrudniejszą chorą z tych wysokich hir do zdobycia. Też trzeba dopowiedzieć, że no właśnie, bilszy z powierzchni Pakistanu to jest pustynia i za to barsne velo lisił tam majut, bo lem 18 000 kwadratnych kilometrów, już to daje 2% powierzchni derżawy. No ale mam tam, w Pakistanie jest jeszcze tam paroch bilsze takich osobliwosty, pro których oczu wam powisty, ale po krótki perelwi. Posłuchamy teper muzyki połemkiwskie, to bude Suzanna Jara i śpiwanka Widma w sadoczku. Zatem posłuchajmy toho muzycznego utworu, a pakwer tam jeszcze na krótku chwilku, żeby wam pobesidować o Pakistanie.

Skończyła się muzyczna perwa. Przed chwilką słuchaliśmy śpiewankę Suzanny Jaroj. To był utwór pod nazwą Widma w sadoczku. Przed perwą zaczął ją besidu, zaczął ją opowieść pro Pakistan. Oczywidno, kole ja tak besiduju pro to te derżawy zo świta, to ja tak bars osnowni, bars tak może powisty fragmentaryczni, tak poczasty, no bo nie mamy tylko czasu, żeby besiduwać tak bardzo poriadni pro każdą derżawu, ale po prostu wyberam najciekawsze liczy, najciekawsze fakty, osnowne fakty związane z daną zakutyną świta. No i właśnie, jeszcze mam parę takich ciekawostek dla was. Na premier taku, że w Pakistanie, w metropolii Karachi, nachodzi się 9. najbliższej w oświeci basen. Nazywa się Dream World Resort. Właśnie tam nachodzi się tak wielki basen, że no, win ma je powierzchnię, uwaga, 8900 kwadratnych metrów. To jest absolutnie velo i jest to no, na paroch, paru nacet, jak na paru desiat raz bilszy basen, jak taki gorlicki basen, możemy powisty. Zatem no, to jest naprawdę bardzo wielka sztuka. No ale to nie jest jedyny taki rekord z Pakistanu, bo w Pakistanie nachodzi się trzeci najchłupszy w oświeci kanion. Besida pro kanion Indusu. Właśnie to ta rika Indus, najdłuższa rika derżawy. Ona płynie wysoko tam w chorach. No i pit chorom Nanga Parbat. Tam już deniwelacja terenu, riżnycia mecze chorom a doliną dochodzi aż do 5200 metrów. 5200 metrów, inaczej 5 kilometrów riżnyci w tak wertykalni mecze dnom doliny, a werchom Nanga Parbat. Zatem no jest to trzeci najchłupszy w oświeci kanion, nie najbardziej chłopoki, ale taki trzeci dopiero. Zatem, no, podumajmy dopiero, jak wielkie musiał być, jak chłopoki musiał być to te kaniony z druhoho i pierwszego miścia. No i też Pakistan, no to ma, też możemy powiedzieć, że dominuje w innym sorti takich rekordowych ciekawostok, bo no właśnie za to, że tam jest taka pustynia. Sme już przy zwrotniku, tiż nie tak daleko do Rivnika, no i tiż to klimat jest bardzo upalny, bardzo choriaczy litom, koleje sucha pora bez deszczu. No i za to też może tam pojawiać się temperatury plus 50 gradusiu. No i w 2015 roku była tak silna, tak intensywna fala upałów w Pakistanie, że dowela do śmierci 2000 osób. No i na żal sztoroka tam chynut ludy właśnie z nachody wysokich temperatur. Zatem też jest to derżawa, która wskazuje nam, z której premiery wskazują nam, że no, zmiany klimatu, potepienia klimatu nosią bardzo poważne konsekwencje dla człowieka. No i to tylko takich informacji związanych z Pakistanem. Bilsze dla was już nie mam. Posłuchamy może muzykę. Przed nami muzyka ze Szkocji, ensemble Talisk i instrumentalny utwór pod nazwą Surya.

słuchali z kapku szkockiego folka. To był ensemble Talisk i muzycznej utwiry pod nachołowką Surya. No, przed przerwą skończyłem wysiedłowania pro Pakistan. Oczywiedno jeszcze wieloch inczych derżaw przed nami do wysiedłowania, do opowiedzenia. No i to z Azji, jeszcze z Australii, Okeanii, Afryki, Europy oczywiedno i inczych kontynentów. Zatem no na pewno jeszcze budu wysiedłowaty wam pro liczne derżawy do kińcia toho sezonu, znaczy do wakacji i jeszcze budu prodążaty to tu temu po wakacjach od wereśnia. No bo przypominam, że w lipcu, w sierpniu nie będę trych świtił, budeme mat taki, powiczmy, urlop, no ale w sierpniu budę lito z Lem FM, zatim budu tutaj jakie programy w priamym efili, żebyste mohli słuchate nas tak na żywo, słuchate naszych hołosiów, znaczy no redaktoriu Lem FM i tiszyty się to tym, że to radio to nie jest lem muzyka, ale tisz besida na żywo. No bo okrem mene to jeszcze przypomnę, to je i Severian, i Demko Trochanowski, i Natalia Małecka-Nowak, i Petro Medźwiedź. Zatem jest koho słuchaty, no i też jest ciła masa różnych audycji, tematycznych audycji, które były nachrywane, sód nachrywane ciły czas i powtarjane zatem, no, okrem takich programów w priamym efili, to też mate takie korotszy tematyczne audycji związane albo z czytaniem bajok, czytaniem poezji, albo na premier obzeraczy przyrody. Sód precin. Sód one poklasz to powtarjane, ale obiecuję, że od oseny wertam do was z nową serią, z nowymi temami besid, oczywiście związanymi z przyrodą, z eksploracją naszego krasnego świta. A teper poeksplorujmy jeszcze muzyczny świt. Przed nami muzyka z Mołdawii. Puszczam wam śpiewanku ansamblu Via Daca. To bude utwir pod nachołowką Dincholo de Zori.

0: Słuchaliście ansamblu z Mołdawii. To była grupa Via Daca. One produkują bardzo ciekawą, folkową, taką, no, mołdawską muzykę, precin. I to była śpiewanka Dincolo de Zori. Przypomnę, że w Mołdawii urzędowym językiem jest rumuński, zatem wszystkie to te śpiewanki od Via Daca są po rumuńsku, bo tak też tam precin besidują w Mołdawii. No i to też była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku, świtił. Przypomnę, numer dzisiejszego odcinka to 1198. Już tylko sme dla was razy, tylko razy sme się wkazywali na anteni dla was. No i bude jeszcze toho bilsze. Zatim my czujemy się opiat dny w następną seredu, a ja wam żelam krasnoho weekendu. Korzystajcie ze swobodnego czasu, eksplorujcie świat, eksplorujcie świt, eksplorujcie no zakutyny desy tam w waszych okolicach odkal na słuchata, albo na Łemkowyni, albo na Czurzyni, albo w inczych zakutynach Polszczy, albo susidnich derżaw. No i budeme czuty się właśnie w seredu, zatim do toho czasu żelam wam przyjemnoho weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy, spokojnej nocy, dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, wieczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz przyrody. Jest to przyrodnicza audycja, przypomnę, w której beru was na wandriłki przez riżny, krasny, przyrodniczy miścia. I czasem wandrujemy sobie po chorach, czasem izdymy w dajak interesujący seła mista. Czasem besiduju wam pro ciły krainy, kotry sód warty odwidzenia, no a czasem besiduju pro riżny czudesa, jak prochodiat, proryżny jawyska, tyż czudowy jawyska, jak prochodiat w przyrodzie. No i takim czudowym, powiedzmy, jawyskom jest grawitacyjna anomalia, jaką możemy poczuć w paroch miściach na świti. No i sód tak, to są takie miścia, którym lubimy przypisuwaty tak nadzwyczajne moczy, nezemlane, nezemskie, nezemskie, nezemlane pochodzenia. To są tak osobliwe, może nazwania to wszystko. No i takie miejsce znajduje się w okolicach słowackiego seła Lacznow. Lacznow znajduje się bardzo niedaleko od Priaszowa. To tam besidują ludy, że prawo grawitacji nie obowiązuje. To miejsce przyciąga zainteresowanych ludzi z ciłego świata i dije dosłownie jak magnes. No i izdiat tam ludzi, żeby przekonać się na własne oczy, czy ta grawitacyjna anomalia tam istnieje, czy to je może nieprawda, je to może fałsz. Zatem przyzrymy się tej grawitacyjnej anomalii i doznamy się, czy to faktycznie jest prawda, że może w dajakich miejscach grawitacja nie dijaty, czy może to jest dajaka po prostu iluzja i nam się to wszystko zdaje. Poklasz to, posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty ciłu sprawu.

knesznym odtynku obzeracza przyrody budemy smotryty na grawitacyjną anomalię w słowackim sele Lacznow, niedaleko Priaszowa. Tam możemy powiedzieć, że niedaleko od skrzyżowania z turystyczną trasą wedłuczą do jaskini Zła Diera nachodzi się tam krasny tisz i stok, taki schył ze steżką, z którego możemy zachopluwać się krasnym widom, landschaftom. No i tam też nachodzi się kawałoczek, kusoczek dorochy, gdzie możemy obserwować na własne oczy deku anomalię, bo tam potok płynie na choru, tam też różne przedmety toczat się na choru, aż i auto, kiedy leszymy bez hamulciu, to też ichat na choru. Jest to zagadka, która od roku przyciacha uwagę mieszkańców i turystów. Ale to wszystko ma bardzo proste wyjaśnienia. Jest to po prostu optyczna iluzja. Tak naprawdę w sele Lacznow na tej dorozi mamy bardzo osobliwo ukształtowany landschaft. Horyzont jest krywy i też mamy netypowo pochyły drzewa, pochyło rosnuczy drzewa, który roblat, że chory dookoła zdają się rosnuty, a tak naprawdę to teren idzie w dolinę. To jawisko w Lacznowi obserwujemy dokładnie na prostym fragmencie takiej chłodkiej asfaltowej dorochy. Na jednym z kinciu tej dorochy mamy stinu lisu i choru. Na drugim kińcu mamy jasny horyzont, który zliwa się z dorochą. No i to jest warunek, żeby wzniknęła tutaj optyczna iluzja. No i też ważne, żeby z obok stron dorocha kińczyła się, to odtynok dorochy kińczył się zakrutamy. No, bo to wtedy nie widzimy szerszego kontekstu otoczenia. No i w takiej sobie sytuacji to wtedy będziemy zwidować się sobie, czy jesteśmy w stanie prawidłowo, prawilnie ocenić morfologię rysbu terenu. No właśnie nie. Przez to otoczenia, przez to taki netypowy horyzont, przez to, że dorocha z jednej strony zliwa się z horyzontem, z drugiej strony desy tam znykać za drzewą na fonie hir, no to bardzo trudno będzie naszemu mózgowi ocenić, jak faktycznie idzie to teren, jak idzie morfologia. I będzie nam mózg podpowiadać, będzie nam wysiadywać, że ulicia idzie do chory, a w realności tak naprawdę będzie idzie w dolinę. No i tak jest w Lacznowi. No i pojechamy sobie tam, no i właśnie będziemy czuty, będziemy wydyty, że dorocha zdaje się, kiedyby szła w dolinę, a je na oborot. No a czy to ma też da jakie naukowe potwierdzenia, że to jest optyczna iluzja? Oczywidno. I prototyp naukowy do śledzenia powiem wam po krótkiej przerwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Wernulismy na antenu i trwat program obzeracz przyrody. Chnęska besiduju wam pro grawitacyjne anomalii, pro takie miścia, de zdaje się nam, że dorocha idę w dolinu, a tak naprawdę to idę do chory. A wszystko je to tak naprawdę optyczną iluzją. No i premierą takiej grawitacyjnej anomalii jest dorocha w słowackim selu Lacznow, niedaleko Priaszowa. Taką grawitacyjną anomalię też czasem nazywać się jawyską magicznej chorki. Było to jawysko wielokrazy już opisywane przez doślidaczy ściłocho świta. Nie sposób też wymienity powisty pro wszytkę doślidzenia, ale wartat powisty pro to, co napisał już w 1996 roku Philip Gibbs z Kalifornijskiego Uniwersytetu. Besiduje win o tak zwanym nariadzi riorgani, barże równowachy. Mamy taki organ równowachy, który nachodzi się w naszym wnętrznym uchu i ten organ potrzebuje informacji, takich wizualnych informacji dla określenia, czy dasz to jest horyzontalne, czy wertykalne. No i jak nie widzimy horyzontu, albo nie je win horyzontalnej, taki no właśnie poziomej, to możemy daty się zwesty wtaczającym obiektam, takim okalającym tot teren, tyż budeme dopasowywać sobie perspektywu do totych obiektiw. Okrem Filipa Gibbsa z Ameryki, to też italiańskie doślidacze z Uniwersytetu w Padwi doślidzali to jawysko pseudograwitacyjnej anomalii. Wyniki swoich robot opublikowali w 2007 roku na stronkach czasopisu Psychological Science. Stworzyły one aż i laboratoryjne modele w formie parochmetrowych stołów. No to wszystko po to, żeby obserwować jawysko. No i tam moderowali schyłą, moderowali czysłą odtynkił dorochy, moderowali wysotą horyzontu. Wszystko, żeby poznać detale tego mechanizmu, tej optycznej iluzji. No i w rezultacie dowiedzieli one, że magiczne chorki są absolutnie lem w naszych chołowach. Tak naprawdę nie jest to niejaka prawdziwa grawitacyjna anomalia, a raczej jest to takie po prostu w naszej chołowi wydumane i to dopasowane po prostu do otoczenia, które nie jest takie zwyczajne. No i to wszystko, co możemy powisty tak pit naukowym wzgliadom pro to tu grawitacyjną anomalią. Ale jak chcecie poczuty właśnie taką iluzję, no to zaohaczam i chaty do Lacznowa niedaleko Priaszowa. Ale i też takie miejsce znajduje się w Polsce, w jednym małym miasteczku, a gdzie dokładnie, to powiem wam po krótkiej przerwie.

Chnecznie od tynok, obzeracza przyrody, tykatsia bardzo interesującego jawiska grawitacyjnej anomalii. Jak już smesia chneska doznali, tak naprawdę nie jest to ani anomalia, ani nyszto związane z grawitacją. A to, że sudda jakie otynki doroch, które mogą nam wskazywać, że idą w dolinę, a idą na chorą, to jest to wynik lem optycznej iluzji. I takie miejsce znajduje się na Słowacji w selu Lacznow. Okrem Lacznowa, też możemy pojechać do Karpacza, w Karpaczy, na Nyżnym Szlesku, pit Karkonoszamy. Tam w totym miejscu jest ulica Strażacka. I nasz

No i to wszystko, że to dla Was małym prerychtowane prototu temu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i oczywiście zaohaczam słuchaty dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Ja już kraśnie się praszczem, trzymajcie się za tym i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na anteni Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam serca wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

tygodnia portalu LMFM. Przy reformie samosprawy muset być zabezpieczone zachowania istniejących narodnostnych praw. Medże Rosyniu przyszł i upomnoczony Akosz Horoń. Autor listy Petr Medvěd. W piątniciu 15 maja 2026 roku w Prieszowie odbyło się 40. zasiedanie Okruchłego Stołu Rusyni Słowakii. Platforma na swoim zasiedaniu przywitała i upomnoczonego władzy Słowackiej Republiki pro narodnostne mężczyzny Akosza Horonia. Okruchły Stół Rusyni Słowakii na swoim zasiedaniu obchodził do kilku aktualnych tem. Na jubilejnym zasiedaniu OSRS brał uczest i upomnoczonej władzy Słowackiej Republiki Akosz Horoń, który na początku członem Platformy przychoworył się upomnoczonej tak samo aktywno załuczał się do roboczej części programu piątniciowego zasiedania. Merze prysutnyma był i Jan Kocak, rusyński ambasador, który je odpowiedni za kooperację przy podpory i rozwitku rusyńskiej komunity prasiwskiego samosprawnego kraju. Kocak informował członów OSRS o tym, jakie konkretne kroki PSK zrobił w rosyjskich regionach pro zlepszenia jakości żywota żyteliów, ale i o podpory konkretnych kulturnych podi, które organizują się w sełach i miastach, gdzie żyją Rusyny. OSRS zajmował się i problematyką rosyjskiego muzejnictwa, sytuacją u Słowackim Narodnym Muzeum Rosyjskiej Kultury w Prieszowie, przy czym preceda Milan Pilip informował członów, że w najbliższych dniach kłóci temi przedstawicieli Platformy stricjać się z wedżynią Słowackiego Narodnego Muzeja. Przedstawicieli rosyjskich instytucji, obczańskich združeń i aktywisty, którzy są członami Okruchłego Stołu Rusyni Słowakii, wysiedowali i o potrzebie wypracowania jednotnej wizji, która by wstanowiła, które aktywności podporowane dotacznymi schemami by mali byty prorusyniu priorytą. Kiedy rychtuje się nowelizacja zakona o selskim i miejscnym zriadzeniu, a Združenia Miast i Seł Słowakii w jedno i z Združeniem Samosprawny Kraj Słowakii w marcu przedstawili społeczny i pozyczny dokument ku reformie publicznej sprawy Platformy. Forma na swoim zasiedaniu zajmowała się i tą temą. Okruchły Stół Rusyni Słowakii apeluje na władzę Słowackiej Republiki i Narodną Radę Słowackiej Republiki, żeby przy rychtowaniu nowelizacji zakona o selskim i miejskim zriadzeniu i reformie samosprawy zabezpieczyli zachowania istniejących praw narodnostnych mężczyzn. OSRS jednoznacznie żada, żeby byli przedstawicieli narodnostnych mężczyzn aktywno zauczeni do przygotowania reform i żeby były proponowane kroki ocieniowane i z pohledu ich dośledników na mężczyznowy komunit

Ty wzchodzi i z konstytucją Słowackiej Republiki i międzynarodnymi obowiązkami Słowackiej Republiki. Понеділок, 18 мая 2026 року. Російська інформаційна агентура Рутен Прес відсвяткувала 20 років. Автор листи – Петро Медвід. Як інформувала агентура Рутен Прес, в п'ятницю 15 мая 2026 року собі в просторах Інституту про культуру Войводинських Русинів в Новим Саді припомянули 20 років односнування тої агентури. Новинарсько-інформаційна агентура Рутен Прес діє в рамках новинарсько-видавательської інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русинів у Сербії. Із нагоди округлого юбілею «Руське слово» зорганізувало округлий стіл. Модератором вечора був директор новинарсько-видавательської інституції «Руське слово» Борис Варка. І межі дискутуючими були бивші і теперішні редакторки Рутен Пресу. Бесідувалося о минулості, сучасності і будучності агентури Рутен Прес, як і о визвах, із котрима стрічалися і основателі, і редактори від початку аж по днес, але й о тим, як ся міняють консументи російських медій під впливом модерних технологій і дигітального світа. Агентура Рутен Прес є єдиną у світі русинську новинарсько-інформаційну агентуру, котра функує денно, але так само є єдиną у своєму сорті на язиках народностних меншин в рамках автономної прокраїни Войводіна і Сербії обще. Основана була 15 мая 2006 року. Як інформувала агентура, між гостями святочної події були представителі русинських інституцій, культурні діятелі, інтелектуали, як і люди, котрі були заінтересовані даною темою. Середа, 20 мая 2026 року. Прийдьте на Рутенале. Автор допису Северян Косовський. В найближчий вікенд на Лемковині відбудеться єдина з подій, організованих Стовариженням Лемків – Рутенале, 13-те Міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Як сама назва вказує, проходить вона щодва роки. Якраз едиція 2026 року приносить дещо нове. Другий день події відбудеться перший раз на обширі гміни Устя-Руське. Добрим традицією кожного бієнале є то, що учасники віддають найперше поклін визначному родакові – Епіфанові Дровнякові, Никифорові. І от того пункту зачнеся бієнале на Креницькому цмунтері, де спочиват визначний маляр. От самого же початку Никифор був символом бієнале, як творча, син Лемковини, впертий, ідучий проти авторитарним рішенням власти. І ще перед тим о 10 годині в пенсіонаті Мева засідала буде в Криниці Світова Рада Русинів. Odznaczenia Epifana Drołniaka bude dalsze i na Krynickim Deptaku, gdzie uczestnicy podii położat kwicia przy jego pamiętniku. Od tam ale wszystkie jak jeden chorowit perejdut do starego zdrawnecznego domu, gdzie o 15 godzinie bude odkrycia wystawy lemkiwskich rusyńskich twórców. Potem bude inauguracyjny koncert, a na wieczór po perejwi jeszcze druga jego czast. Tego roku wystupla do rusyńskie artysty z Polszczy, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. I tak jak stoi już chory, 13. edycja podii nese dasz to nowe. Odże dotla było tak, że dwodniowa podia w ciłosty prochodyła w Krynicy. Teper, że drugi den odbude się Chłysowi. Je to możliwe przy odkryciu na współpracu gminy Ustia-Ruskie i tamtyżniego Oseretka Kultury. Druga czast zacznę się hnedilu 24 maja o godzinie 13.30 złożeniem kwicia pryważnym w Lemkiwskiej Świadomosty Pamiętników Ustia-Ruskim, jak i po zminach wymuszonych Instytutom Nacjonalnej Pamiaty poświadczony jest teper żertwam niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego terroru, jak też pamięty wszystkich pohybszych, stradawszych i poterpiłych od politycznych represji żytela Lemkowyny. Pak podija perenese się do amfiteatru Chłysowi, do godzinie 14.30 bude może wysłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kulturi. O 15 godzinie odbude się tam finałowy koncert. Je jeszcze jedno nowe. Nazwa podii była zbohaczona o dookreślenia Rutenale, tak żeby w rusyńskim kalendarzu podii była ona jeszcze lepsza asocjowana i wkazywała nielem na uterwalinia, ale i na moderny rozwytok naszej kultury. Teatr Aleksandra Duchnowicza odpremieruje Diłowiczność, medytacyju o bezsmertności. Autor listy Petro Medwid. W piątniczu 22 maja 2026 roku Teatr Aleksandra Duchnowicza w Prieszowi odpremieruje nową piesę o swoim repertuarii pod nazwą Diłowiczność. Inscenacja wynikła pod wedzeniem hościujuczego reżysera Brania Mazucha, który na sobie wziął i rol dramaturga, scenografa. Jak za Teatr Aleksandra Duchnowicza informował Józef Jurczyszyn, pro Mazucha to wrze czwarta współpraca z rosyjskim profesjonalnym teatrem. W tym teatrze reżyserował piesy Bisy, Kral Ubu i Piskowysko. O nowej piesi by się dłało się na preskonferencji, która w teatrze odbyła się 19 maja.
odsytłania. W przypadku najnowszego przedstawienia jem począł kontaktować się z dyrektorem teatru Aleksandra Duchnowicza Marianą Marką, może przed 3/4 roka i sam proces nastudowania trwał 7 tygodniów. Przywitał jem to tu propozycję. Swój kontakt z tym rosyjskim teatrem poważuję za bardzo inspirujący, zworuszliwy rosyjski język osłowlujenia swoją spontannością, ostrością, bawy dnia robyty w tym języku, powił reżyser. Inspirowany Čapekom, nolem temu. Inscenacja się opierać o tekst Karla Čapeka, czeskiego pisatela, nowenaria, dramaturga, ale jak zaznaczył Mazuch, hosnuje tekst Dio Markopulos, który miał premieru u 1922 roku, lembar skromni. Jak Čapekowa, tak i Mazuchowa interpretacja zanima cię woprosom bezsmertnosti i prawą człowieka produżowaty sobie sztuczno żywot. Cytuania. No to je wszystko, co kapczat to ty dwidiła. I za to nazwa naszego przedstawienia je insza. Nie trzymamy się Čapeka zubami, nohtiami. Naszym przystupom rozwiązaliśmy sobie ruky. Majemy bardzo prostą historię w piesi, powił reżyser. Inscenacja wynikła jak społeczne dzieło reżysera, trzech aktorok i dwóch aktoriów, które w piesi grają. Cytuania. Kolektyw ma je promany kluczową rolę. Społeczne tworzenia wyzerało tak, żeśmy sobie nahrawali dialogy i pak prochodziła selekcja tych schosnowatelniejszych, dodał Mazuch. Dasz to całkom inaczej w repertuarii. Umelecka szefka dramatycznego kolektywu Teatru Aleksandra Duchnowicza, Ludmyła Lukaczykowa, powiła, że jest wydawa na reakcję publiki, cytowania. Ma je prynachodu okosztowaty w naszym repertuarii, dasz to całkom inaczej, powiła. Podla Jarosławy Sesakowej, kotra w nowej inscenacji hraje i ważnym, że inscenacja daje wkład ku dalszemu kreowaniu rosyjskiego języka. Cytuania. Listawamy do niego nowe słowa w scenicznym języku. Same sobie smy uczytelamy, powiła. W piesi Diłowiczność dalsze hrajut Zdenka Kwaskowa, kotra jej autorką muzyki do inscenacji, Iweta Fejkowa-Fedorowa, Józef Pantlikarz i Wołodymyr Rohacz. Kostiumy robiła Lenka Rożnio. Teksty perekłała Anna Kuźmiakowa. Wyniknucia inscenacji podporył Fond na podporu kultury narodnostnych mężczyzn. Wysłuchali z te dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak. LMFM.

Miałem sentyment do Takovercza, pisałem go w Szwecji. I dawno w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sundu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Takie wesoły anioł w leluchowie miła. Zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianek słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Jak się macie, radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Bardzo się ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewno czujecie, Michał iszczy do kincia nie jest taki dobry, jakby miał boty do radia. Za to i musiałem zrobić te pauzu z poprzednim programem. Tak czy tak, zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem uszany, nie znam, który raz w Dzierżawnym graficznym muzeum na wystawie Forum Prysutnosti. No i zazjem się strytył z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszł w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale że będę przedłużaty, to zaczynamy naszym dżinglom i już pójdziemy do naszych językowych tem. Próbaczcie, dnes bars technikami robić wiele problemów, ale może już będę dobry.

0: N jak Nianio.
1: O jak Oreł, P jak Pani, R jak Rusnak, S jak Słucha.
2: T jak Terka, U jak Uchyl,
3: F jak Fajka,
1: H jak Chyża,
4: C jak Cerkoł,
1: Cz jak Czyżyk,
0: Sz jak Szkoła,
3: Szcza jak Szczawi,
4: Ju jak Juchas,
2: Ja jak Jabir.
3: Bukw je 32
2: i znak 2.
1: Znak miękki
0: z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budę z Peretwereru, ale to tak zwane techniczne bosorki. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siliaczem pri konsoli i wszystkim pri jednym programie. Ale dobry, to nas nie będę zanimało, bo się dłużej, że im się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonania, że koli znamy dwa języki, bud jaki język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najty mu odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po niemieckim. I wszystko jasne. No, ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tym słownikiem, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, możesz powiedzieć, temperaturę, możesz powiedzieć, swoje wspomnienia i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być też sztodenne, a w przekładzie może zwyczaj jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inną stronę. Wielu takich stylów pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, takie różnice widzimy w wielu językach, bo są takie języki, dam od razu przykład, o czym dnes budu besiedło, w których pierwsza besida człowieka jest nazywana przez matir, a są tak, których Zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez wiccia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teraz już we wstupie o wszystkim besiduła, o czym chcę pobesiduać, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagę. No i nie będziemy ziduać lem. To, co to słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kincia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są niko usług, co postawiono przy sobie, ale może to nesty. Inczy kus mysa. No dobry. Skosłuchałem takie słowo jak dola. No to znamy, dolu horbatu, nie jest dobroj doli, przynajmniej zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej, to nie chcę ci już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne, no i tu musimy rozdzielić dwa, to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia, co postawienia z polskim los, bo o tym będę besiedował teraz chwilkę i od tego to temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to co postawienia lemkiwskiego dola i polskiego los, to taki dobry premier, możesz ich postawić ty, ale to ciachar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakiś udział w życiu, który pada na człowieka i on już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o do horbaci doli, besidujemy o takiej płani doli, dole nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie postawimy to, że polski

los. Znaczy, że to też to, tako stricza, to tak sobie przypadok, to jak sobie trafuno, kto tak jak na loterii, bo zme, dasz to, ale takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłko neutralne. No i to ta veloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można ty, w nas, czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnowaty, ale szczęśliwej doli, jako się mi tak, to ta dola za bardzo płanno i negatywno tiamet. No i jakby tak to są postawy, że to polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie byty. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, że to się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunok, jakbyśmy powiedzieli. No ale lemkijowska dola to już tak zwłóczy tak egzystencjalno, to nie jest... To nie jest przypadok. To, co przyszło komuś w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim tonem, z toną tak jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz to, co oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosę się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, to komu, da komu przypało, tak? Bo to idę takiego dzielite, rozdzielaty w totu stronu, jakbyśmy spojrzeli na etymologię. Ale pierwotno dola to nie taki przypadek, także na ślipo, to sztosy takie jakby... Możesz powiedzieć, przydzielone da komu, że ciężka dola jest da komu przydzielona. Znaczy, dola jest przydzielona, ale ona w lemkiwskim bude, jak już besidujemy o doli, to taka porcja życia, to ona bude bardziej, bym powiedział, taka, no płanna, jak już besidujemy o ci doli. Znaczy, semantyczna, bo jsme tak wskazali, że to tak dility, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył. No i za to ta dola ma tak naturalno, bardziej takie, bym powiedział, życiowe na nasyczenia jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kus incza historia, bo podla Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do peredwiedzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedybyśmy mieli sobie to podsumowate, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastejsze jest neutralne, bo możemy besidować o tym polskim słowie los, los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynahidne. Ale to ta lemkiwska dola ma ciłkom inczu wahu, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To nie, tu już nie jest przypadku, tu już nie jest tego trafunku. To, co mu było sugerowane, co mu było zapisane, że musi nesty przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić. Tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim codziennym hosnowaniu po lemkiwsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i lemkiwska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne premiery literatury, to dola bude o velo cięższa. I uwaga,
Za to drugie słowo, albo drugie suposłowienie, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo osnowateli dwóch języków inaczej ho rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dbał, miałem wykład o lemkach i im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkiwski język. Po jedną osobę znali, rozumieli, bliższy i starszy nie, ale im się widział, że to jest w chyża. I dostał im definicję takie rozwinienia to i chyży, że to jest powiem po lemkiwsku, to już tym czuł po polsku, stary lemkiwski dym, kryty strichą, sołomą, albo gontą, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymane słowo chyża w polskim języku, de, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, odciwko, że chyża w lemkiwskim języku to jest po prostu chyża. Taka chyża, w jaki dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chyż, idemy do chyż. To taki modelowy premier toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właściwie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chyże i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desych to sych tam zapisał, a po lemkiwsku ono dalsze żyje normalnie. Polska chyża, jakby mała byty rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiwska zachoroda derwiana, tu się żyje, tu sud koroły pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budynka, Iwla, czy dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się tia myła z jaką muzealną wartością i hosnowatel polskiego języka czuje. Stary lemkiwski dym, drowno, stricha, sołoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiwskiego z koho hosnowatela lemkiwskiego języka, to przede wszystkim to dym, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, że to ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym żyli, a nasza chyża to była tam, my leżeliśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riven, tak, że dim może być takie neutralne, może być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujące, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to robi właśnie to płanne, że raczej presuwa tlemki do minułosty, do czosty staroho, do archaiczności, do skansenu, do muzeju.
I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownik ołosia zas dasz to zhodyt. Mamy w słowniku sopostawienia dwóch słów, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkijskim języku będą już doczyste, absolutni incze. Tu jeszcze wernu do etymologii, bo cichyrze cydim to one budut etymologiczno dost podibne, dost podibni nie budu tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tiłkolem powiem, że właśnie po polsku często przekłada się tiż chyrza. Okrem toho, że funguje w słownikach polskich chyrza, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny, lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyrza, stary lemkiwski budynek, kryty sołomą, kryty gontą. To może być też prawdziwe. Kolejby się dajemy o architekturii, tak? O dawniej lemkijskiej zagrodzie, albo do dnes też jeszcze są ludzie, którzy żyją w toho roda chyrzach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyrzach. Ale po lemkijskiej chyrza to nie jest muzej. Chyrza to dim. Miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodyna, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rychtuje śniadania, południenok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chysz, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gontom, strichom, budiwli, kotra, może mi się zaran rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunienie, że to polski przekład na chata, czy chyża, robić z tej chyży taki eksponat, a potem kiuskę, to po prostu dim. To znaczy, że chyża to nie jest skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się werta, z którego się wychodzi i wszystko jest super. I jeszcze jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów może jeszcze do takiego wernu, ale to już tam powiem na samym początku tego programu, bo stojem też przynachodzi wielu besit z posteriów, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu po lemkijsku materiński język, tak, który jasno wysiduje, jasno, tu jest dość ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która peredaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy ciszy, dasz to incze, bo mamy wieczyznę, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu, predkił, ale to nie to samo, co język ojczysty, bo się dojuje o materyńskim języku, o tym sopostawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Winne ma takiego asocjacji, że winny jest odwicia prosto. To pierwszy rodzinny, wynoszony z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Nawet ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale kijowski materyński język jednak presuwa ten obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wiczyznu. To jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę matery. To znaczy, język, jak dasz to, co dzietyna czuje najpierwsze, co przychodzi z chyży, co przychodzi z takiej codzienności. I tu, jak sobie posmotrymy na
Na wielolinczych języków i angielski mają matier i niemiecki mają muttersprache, słowacki mają materiński język, czeski tak samo macierski język i za to toto peresunienia są bardzo różne, ale kiedy sopostawimy mielem kijowski z polskim, ciż budeme maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wytrzyznu, czy odciuzninu, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wytrzyzna absolutnie te przeschody cię z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mużskiej linii w odróżnieniu od toho, co im powiem przed chwilką, że materiński język nie wchodzi w to, jasno określać, że materiński język to jest tot, który czuje się od matery. Tu, jak idę o wytrzyznę, co odczuznienu, idziemy absolutnie w drugą stronę, bo tak w naszej części Europy, w patriarchalnym środowisku i w patriarchalnej kulturze raczej tot sprawy zemli, majetku i tak dalsze iśli po mużskiej linii. Otec od wicia, od zemla wicił. Nie znaczy, że to jest nie wszystko znaczy, albo nikoli nie znaczy, że to jest prywatny majetok po wiciowy, ale idę to ta linia po mużskiej linii. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotryli, że kiedy znamy, że w Lemkiewskim mamy materyński język, ale odciuznienu, to język przychodzi do matery przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez sztodennu besidu, a tam widno podział na dajak obowiązka. To ta odciuznina, wiczyzna przychodzi od wici, jak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamięć pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wiele takich ciekawych słów w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat, bo to takie słowo, które znaczy wiczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiego to i takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie jany wicia, nie mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z granicami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim złuczyć, choć jak bym by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to oni jak raz by się dual Heimati o tym swoim, tym już to jest koło nas. To jest tak jak nasza Lemkowina, tak jak Hory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odczuznina, tam gdzie ona jest. My możemy się nachodzić gdzie inny, ale to niemiecki Heimat, czy nasze Hory, nasza odczuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej wyszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzna nikoli się nie zmienić. Tu jeszcze bym powiem, że próbowałem to zrównować z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno co drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mam jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy sopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Jelem zaochoczam, żeby to jak najczęstsze wertali do chysz, żeby to by się duale materyjskim językom, żeby to żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różny ci od drugiego i słownik nie minit
toho słownik len pribuje sopostavity, každý słownik sopostavity tłumaczenia, ale nie wse. One budú dnesti totu temperaturu, tot ťahar i totu bombowiu taku hubokí z toho słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była słowowicia, besiduł Demko Trochanowski. Trzymajcie się, Nadiusia. Na dalsze z wami stricz. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicia.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do cię.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokowisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała Bortnoho Gorleckoho powita pit datom 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matkubiżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu seła Bila Worobla i otworzyli wielki oheń. Kuli letili dołą sełą jak doszcz, a ludę w tot czas wezli z pola komperi, szto w den nakopali. Tak ludę ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronyli swoje życia. A potom się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedzą za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzałów. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołą ho zabili. Łapenne, poczta Gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Hryhoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i ryżnych pysem. Słowom skażu, że przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemcy na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodziat piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakby mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bytia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, albo gdzie była jaka komnata, to 2-3 rodziny w jedną komnatę. Ludy piszli robyty w kołchodzy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83, to jest nas wsich jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tu dene kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlecką Powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia część. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostaliśmy majże na 100%. Na Zachowiaty to w Gorlecką Powiti ostało się jeszcze 35% naszego naroda. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesięcy. Była w bolnici w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a wse na nycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają te pomochy Polakom z amerykańskich dariów, no Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanymaju się gospodarstwom, mam 3 morchy pola i plebańskoho trymają 4 morchy, ale duże lechie.

Mało je ma psijał, bo nie było czym na wesni. Mam jednu korołu i dwie kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze trzy synowe i jedna diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanymasz się? Już my postarili. Ja ma już 69 lat, a ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerewikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to duże drogie heł. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 złotych i kupyt dwoje kiepskie czerewiki. Ja dumaju, że tam za 50 dolarów kupyt choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liści rejestrowanym dolar albo dwa, to lucze, bo bliższe kupyt za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. Jedno kilo mięsa 130 złotych, a kilo sołoniny 350 złotych. Litra mołoka 15 złotych. Jajce 68 złotych. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego doidła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odeżą i obuwią, bo uczy czerewiki stojat 3 do 4 tysiąc, koszela od 1 do 2 tysiąc, a połotno po 700 złotych metr. Ludę mają po jednej korowi, jedynek to konia, ale konia dobroho rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrale. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każut dawaty 30 liter miesiaczno. Także każut dawaty miasą. Mi naznaczyle dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morhił 2000 złotych. Żydów i cyganiów nie je, bo Niemci wystrilale. Morduwale w diabolski sposób, a nysiany jak nie mistuło w hołowić, jak tak bożna ludej na szczyty i morduaty. Żydów trochę wernuło się z Rosji. To wyprodają swoje domy, ale sklepiu nie mają. Wsi chociaż kudatowej chaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kiedy ja był w Ameryce, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że to mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że to mają wodę sierczaną. To się wykupają i staje lekrze. Mistryk Wasel w Rozdzilu pomer na początku czerwca toho roku. Male 88 lit. Świaszczelnyką mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastowi, Gładyszowi, Regitowi, Bortnom, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym gorlicką powiti mamy 10 swoich chwaszczennykiów. W Macyni jest 12 roden rusnakił. W szkołach siuda uczat tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendar hunianki i naszą knyżku. Rozdzila powit gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas dwa miesiaci. Jeden pakunok z my dostali, to byle 4 pary czerewikiu. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pesaty. Chaty wyprodali het. Bardzo marne nasze życie, ale chatu mamy taj sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ale szto robyty. Sidy dzisiaj żyje, bo heł od nas, szto pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodziat po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i szto popadut. W jednym starokrajowym pyśmi z gorlickiego powita, peresłaną w naszą redakcję, pysze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, że to nowoho, że ja wam nie pyszu nic. Czom ja wam nie pyszu nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto dasz to nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazecie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisiu weczerą. To im nasze ludy peredają to tu gazetu i za to dobru na chorodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiód. Nowojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriuci po lisach siedziat. I każą, że to ty ludy, że to za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebi. One heł byli w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano. W Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki.
a za to każdej bojcia pisaty, bo każdego pisaria jest imenno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam możu się opisaty? A byłobyż to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to te wandriwne wojake lisowe przychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komuniczne wozmut. No koho nie polublat, to choćby im dawał, to nie wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Dymnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Dymnianowicz idę chory Żdynią, to ludę wtikają przed nim, żeby z nim nie zejty się, bo się ho bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma maje ruku. No nie choden nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemkę, same sobie dobri szkodziat. No drugi raz wam wece napiszu do rochy, tytusiu. Wszystko się boju pisaty, bo mogliby i mene najty, a ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwori nie czatuwała. Seło dołgie, poczta gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję gospodu, ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali, sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja maju jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Przysłała nam idła i odeży, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Gospod Boch ochronił naszych bratów i sestr w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A druhy nasze bracia i sestry, co nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pójdą na dobrą zemlę do Rosji, to budą mati dost wszystkiego, a teper tam inaksze. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią. To on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I druhy pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy Stary, Dekudowa Jefroska, Stary Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosji nie dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz pereszło wojsko, de mało rozkazane i koho pojmali, to ho odstawlali do hranyci, a jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to ho puszczali nazad od hranyci. Teper powiadają, że już nie budut wyhaniaty do Rosji. Što jeszcze zajdę na ludej, toho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszy był w naszą seli na tych, što zostawali doma. To barże wsi, młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, što chociat z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Welgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper i hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to to pismo od moho towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam działo, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

Nasz to chór Jelis. Dobry dzień wszystkim słuchaczom. Z tej strony rady do was Roman Ciurek. W dzisiejszej audycji, która się zove Lisom, chciałbym powiedzieć, z jakimi problemami muszę zmierzać się nie jedno drzewo, ale i cały lis, żeby ich rosnuty zdrowo i wysoko. Celem witer i brak dojczu do skwerat drzewom. A może jedasz to wecenysz? Ochen, który czas to trawyt wielkie jak ta relisa i leszać za sobą wszystko w ruini? Słuchajcie uważnie, a wszystko się dowidate. Zapraszam. Dumam, że na sam początek warto odpowiedzieć o tych zagrożeniach, które są związane bezpośrednio z klimatem i jego anomaliami, które w ostatnich rokach zdarzają się aż coraz częstsze. Kiedy chodzi o powodzi, w nas nie jest tym aż takiego problemu, ale i dla samego lisa wielka woda nie jest tak niebezpieczna jak dwa inne kataklizmy klimatyczne. Jednym z nich jest ohen, a drugim witer. I dumam, że jedno i drugie jest równie niebezpieczne. 11 sierpnia 2018 roku miała miejsce wielka tragedia na północy Polski.

kiłko lisa zniszczył witer i co teraz z tym wszystkim robity? No ale wzięli się do roboty. Usuwania skutków takiego huraganu zajęło w jednym leśnictwie ponad 20 miesięcy. W tym czasie z wszystkich połamanych drzew udało się wyrobyty około 1 600 000 metrów sześciennych drewa, które wywezeno z tego terenu w przybliżeniu 43 000 tiacharyłok. Powtórzę to jeszcze raz. 43 000 tiacharyłok drewa wywezeno z terenu, który był zdewastowany przez witer. Kiedy wzięto pod uwagę normalną pracę lisniczego i danego nadlisnictwa, tak duże drewa wywezłoby się w przeciągu 15 roków. Jedna nic, jeden bardzo mocny witer i tylko pracy, tylko starań piszło, jak to radiat het. Trzeba ci zwrócić uwagę, że chpał lis złożony praktycznie w 100% sosny. Takie monokultury mają znacznie mniejszą odporność na witer, ale jak dobrze znate, na północy Polski ciężko o dobre warunki dla innych dereł. Nie jest za bardzo możliwości, żeby lis był hen mieszany, no za to siady się przeważnie lem sosnu, która to jest znowu wyjątkowo odporna i przystosowana do ciężkich warunków glebowych, które panują na północy. Ale celem witer? Był witer, a teper następny żywioł. Ohen. Lisy w Polsce i na świecie choriat w zasadzie sztoroka. Wystarczy jedna szklana butelka lyszana perez herbiara czy innego turystu i perez nią może dojść do samozapłonu ściółki, co będzie doprowadzało do tego, że ohen raz dwa rozejdzie się na wielką skalę. Znamy, że sztoroka choryt sztosy w Polsce, choryt w Australii i w innych rejonach świata. Ale nie znam, czy ste czuli o największym pożarze w historii polskich lisiów? Rudy Raciborskie. Byłem tam na zajęciach terenowych z mojej uczelni, kiedy studiowałem lisnictwo. Co prawda, byłem tam, żeby zobaczyć i ocinyty, jak po 30 rokach od tej tragedii wygląda nowy lis. Ale no o tym dneska uduradył. Wernu do tego, co działo się 30 roków temu i powiem, jak bardzo niebezpieczny jest ohen w lisi. Ale zanim o tym, to zrobimy krótką przerwę na muzyku. Posłuchajmy teper Berkuta z pisniczką Manyt, a później wertamy do temy ognia w lisi.

0: Po krótkiej przerwie wracamy do temy katastrof w polskich lisach i teper opowiem o tym, co stało się w 1992 roku w Serpny, właśnie w Rudach Raciborskich na zachód od Krakowa. Wydarzyła się tam awaria pociągu, dokładnie to awaria hamulców, które się zablokowały i pociąg, kiedy hamował, rozsiewał spod siebie iskry. Nie było ich bardzo duże, ale co było jeszcze gorsze, to fakt, że w tym czasie na tym terenie panowała też jedna z największych susz ostatnich czasów. Jak możecie się sami dodumować, iskry plus suszy i suche igły i listoczki no dają ogień, który momentalnie rozeszł się na weltskalu. 9 tysięcy hektarów i 3 nadleśnictwa zostały strawlene przez ogień, którego nie sposób było zatrzymać. O godzinie 14 do straży dotarło ogłoszenie o pożarze, a już po 3 godzinach horiło 600 hektarów lisa, a po 6 godzinach horiło 2 tysiące hektarów lisa. Co ciekawe, ale i zarazem ku straszne, to koniec dohaszania czasty terenu, przede wszystkim torfowisk, zakończył się prawie miesiąc po tomu, jak pożar się zaczął. Torfowiska są bardzo ciężkie do uhaszenia, za to tak bardzo długo to wszystko trwało. Ponad miesiąc czasu dohaszano skutki tego pożaru. Podczas tej tragedii zginęły 3 osoby, a 15 woziów strażackich schoriło w ogniu. Na szczęście był to do tej pory jedyny taki przypadek tak wielkiej tragedii i oby się nie powtórzył. Na miejsce, gdzie zhorił lis, rosnę już nowy. Czas posijało się samo, czas posadzili lisniczy, ale dla, że tak powiem, żółte dzioba, który nie zna, co działo się w tamtym miejscu 30 roków temu. Dumam, że jest to zwyczajny lis, za to szapkę schował, za to tu praciu, który włożyli lisniczy w odbudowania tych terenów po tak ciężkiej klęści. Kończymy temat katastrof klimatycznych, że tak powiem, i przejdziemy do tych, o których może duże ludy nie jest świadomych, a które niszczą drzewa, albo i nawet ciły lisy na sztoden. Pewnie kojarzycie kornika. Było o nim często hołosno. Taki chrobaczek, który lubi wtynać drewo. Kornik je duże. Je ostrozębny, drukarz, rozwiertek, zakorek i jeszcze paru innych. I to z nim ma przeważnie utożsamlana to ta słynna gradacja. Czyli takie masowe pojawlania się danego owada w lisi w danym okresie. I fakt, kornik jest cudny bezpieczny, ale nelem na kornika chłoriu drewa je masa innych owadiów, które niszczą hektary lisiu i bardzo ciężko czasem jest to opanowaty. Dumam, że szczegółowo temat korniki i innych owadiów, które atakują drewa, omówię w innym odcinku, bo jest to też bardzo ciekawy temat. W każdym razie, jak już radzimy o korniku, to najbuda o korniku. W peretjazie roka jeden kornik ze swoją partnerką może, że tak powiem, wyprodukować 4 tysiące innych korników. Kiedy korniki zaatakują jedno drewo, znesą tam jajcia i powstanie nowe pokolenia, to z takiego jednego drewa powstaje następna rodzina korniki, u której zasiedlają następne 30 zdrowych drew i tak dalsze, i tak dalsze. Jak wyobrazycie sobie kilku takich rodyn, może naraz się pojawić w jednym lisi i kiedy mają dobre warunki, to wychodzi bardzo wielka liczba. I każdy jeden kornik uszkadza drewo, pomaleńkie, jeden, drugi, dziesiąty i tak dalsze, aż w końcu drewo pomału usycha. Jak to wygląda w praktyce? No przykładem może być Puszcza Białowieska, w której to masowo zamierają smereki. Wszystko właśnie przez kornika. Do Gneski przez tego owada zamerło tam ponad 8 tysięcy hektarów lisa. Bardzo wielki problem, nad którym dumam pobesidujemy w osobnej audycji. A z czym jeszcze borykają się drewa, co ich kusat? Uznamy, że z jednej strony są to różne chrobaki, ale na pewno nie podumali ste o bobrach. Zanim jednak przejdziemy do bobriu, to krótki pererywnik, jak to radiat, i poczujete teper pirko od serenczy. A zaraz po nim wertamy do audycji.
1: Dałabym ty, Birko, mam choszczochowy ty, ale ja cialę mam barz jak kulubyty!

Wertamy po krótkiej przerwie i opowiem wam dalej o tych szkodnikach w lisi. Przed przerwą zacząłem o bobrach, tak i kontynuuję. Bobry były gatunkiem zagrożonym, ale teraz jest ich coraz to więcej. Nie jest praktycznie lisa, gdzie bobry nie maliby swojego lokum. Ale z czego się do to lokum trzeba zbudować, prawda? Bobry nie są wybredne. Tnut każdy gatunek. Od buki, po sosny, mudreni, topoli. Wszystko. Co prawda, nie są tak ekspansywny jak chrobaki i tnutlem to, co mają blisko swojego lokum w wodzie, ale mimo wszystko potrafią narobić bidy. Kiedy my już przy zwierzątkach, to nie sposób też nie wspomnieć o jeleniach i sernach, które lubują perekusyć świeże puczkę jaleczkę czy sosenkę, albo i buka. Bardzo lubią ryzaty młode pędy wierzchołkowe, które odpowiadają za to, że drewo rosnie w horu. Kiedy taki jeleń zjist pęd wierzchołkowy, drewo wytwarza co prawda nowy, ale już w innym miejscu, obok. I jak takie drewo wyrosnie, to będzie po prostu krywe. Z dwoma czubkami, albo z jednym, ale bardzo krywym. Kiedy w lisi mamy wielkie i licznych mary jeleni, czy saren, albo paru łosił, to jak nam wparują w taką prawą świeżo posadzonych drewok, nie wyrosnę w tym miejscu nic. Dlatego trzeba takie małe derełka chronyty. Jak takie derełka się chroni, dowidacie się w następnych audycjach, za to słuchajcie uważnie każdego odcinka. Co jeszcze dokuczać, albo i zabijać drewa w lisi? Takim wrogom lisniczych są ryby. Ale nie prawdyłki czy myślaczki, to te rybki lubi każdy. Chodzi o ryby pasożyty, które atakują przede wszystkim korzenia dereł. Takie ryby, które zabijają drewa, jest bardzo duże. Ale dumam, że to te dwa najbardziej pospolite to opieńka i chuba korzenia. W wielkim skrócie opowiem, jak to się dzieje, że one zabijają drewa. Rosnąc w ziemi i swoima w cudzysłowie mackamy, przyczepiając się do korzenia dereł. Jak już się chłatią, to pokus zabierają z korzenia wodę i inne składniki odżywcze. Pokus berą i rosną coraz bardziej, aż do momentu, w którym są tak wielkie i zabierają do tego drewa tak dużo tych sokiów, że po prostu takie drewo usycha. Korytarz tych takich macok, to ryba, może być bardzo wielki i siechaty nawet paru kilometrów kwadratowych pod ziemią. Taka opieńka atakuje drewo, a na werchy pojawiają się owocniki, czyli takie typowe rybki, które sprawny rybiar rozpozna jako opieńkę. Ciężko jest z nimi wojować, ale można takiego ataku opieńki uniknąć. Trzeba lem maty wiedzu i znaty jak, a lisniczy mają taką wiedzę. Wece o rybach i szkodnikach opowiem w osobnej audycji, bo to jest też temat rika, o którym można by było opowiadać i opowiadać. Jak same wiedzicie, no drewa mają duże worohił, ale zawdiaki pomocy lisniczych i ich doświadczeniu dają sobie jako syradu, a kiedy przydarzy się da jaka tragedia, to prudko starać się jej ratować czy odnowić to tu przyrodu. Dziękuję wam za gneskę, będę już pomaleńczo kończył. Słuchali z tej audycji, która się zowie Lisom Lisom, a radio do was Roman Ciurek. Mam nadzieję, że czujemy się już w następnej audycji. Trzymajcie się zdrowo i na koniec jeszcze poczujemy Rolanda i pisniczku Zadunaj. Majcie się dobry i do striczy.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priaścił, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór. Witam bar serdecznie na słuchowisku. Dneska już ostatnia część krepackich noweli Petra Polańskiego. No może źle im powiła. Ostatnia część jednej z nowel karpackich Petra Polańskiego, bo zaczęliśmy od noweli Karpacki Honczar. Zapraszam bar serdecznie. Kto je ciekawy, jak się to wszystko skończyło. Zapraszam. Skończyła się niewykarana rewolucja. Horiaczy hołowy przychodzili do spokoju. Podobna jak w Domaszowi dola prypała i inczym dworam, szlachti w ciłym kraju plan Milbachera lwiuskoho starosty przeszkodył prawdywomu wybuchowy rewolucji. Dwory oporożnile. Na jeden zaminął się w ruinu. Ponerze szlachocke rodyny to pohybly, to sidyly uwiazneny. Minuły się burliwe czasy. Minuła się temna nicz, a nastała jasna, ranisznia zoria. I naczeli honczaria semiaka nie widno już było toj czornoj chmary, a ohen w oczach, że to pierwsze tak horił na spomyn o minułym, zaminył się teraz w horiacze zamyłowania zakochaną parą. Mirosław wychodzić za z weczerami, ale nie sam. Prynym za jedno rusałka, fewronka, że to tak oczarowała jego serce. Idut na cmentir, położyty świże kwitia na hrobi dorohoho widcia, lubiaczoj matery, kotry w merajuczy, w tychle iszczy, pobłahosłowyty młodu paru, a za kotryma narit płakał od starcia do dityny, bo iszczy takoho odcia nie zaznali i aczej nie zaznajut. Mirosław i Fewronka wertajut do obyścia, szto swoją krasą i czystotą uśmichać się i prytichat, de wywozowny honczar majstruje pry pługu pry boroni. Z joho lycia pryskajut szczęścia, wszytka drzejde gół dostatkowy. Lude nen omniajut uż semiaka, protyłni, ornut się do neho, szanujut, lubiat. To brat ich spit toj samoj sołomianoj strychy. Czasom, prawda, odzywać się w nim iszczy dawniejsza tucha, ohartat zamyślinia. Czomste się tak zaponuryli? Gwaryt Mirosław wydjaczy honczaria zo zwiszeną hołową. A woste ruszneciu, pideme do lisa. Tak już a czyj ostanę, recze honczar. Robsz to chcesz, a Iryny mi nie zabyty do smerty, mojoj Iryny. Czas by i wam znaty tamty roky, moi młody roky. Boże, kiłko się człowiek naterpił, nie hoden toho zabyty. Mirosław chwaczał każde słowo. Fewronka prysunuła się bliżej gunemu i wsmotriowała się w nieniowe lice. Małjem 20 rokił.

zaczął swoją rozpowiedź Semiak. Kolymaty zaczęła się staraty o moju żeniaczku. Tady siady, a swaty ta nie szło. Polubił jem horiaczo harde, dobre diucza i rynu. I maty prystała, a i tiszyła się, że w miasnyci budę już mała newistku. Ta nedisz dała, wymerła w Filipowym pości. Stał jem z Iryną pit winci i prywił żenu na moje witciuskie gazdiustwo. Bóg pobłahosłowił nas dytynom, kotru my jak najbliższy skarb sterechli i lubyli. Tebe, Fewronko, maleńka iszczy jest była, nie pamiętasz matery. Jaką była, nie budu ty rozpowidał, bo serce się kraje. Tił kolem reczu, ne najty woświti wekszoj dobroty i wirnosty. Ne najty tako, jak była moja Iryna. Żylemy spokojni, szczęśliwo. Tymczasem na dne słotołdy doseła młodoho Didycza, ostatniego z rodyny Romualda Krajewskiego, który wernął się zo zahranyci do wiciuskiego dworu i ostał panom w naszym seli. Jaki był otec, na takoho podał się i syn. Piszła raz moja Iryna na dworsky łany odrablaty pańszczynu, przenyciu żaly na zakutynach. Młodoj pan Krajewski pryszął hyn jak obyczni podzeraty i pokatuwaty. Moja Iryna wpała mu w oko, podobała się mu. Zaczął jej plest do ucha niejedny konyny. Żadał lubowy od niej. Iryna odpowiła mu ruką polecy i wtekła z pańskiego łanu do mił. Siedymy oboje jak na terniach, aż tu przychody te konom za ajdukamy i ci dyt pański rozkaz. Iryna ma je jawyty się w odwori. I tako wziali syłą moją Irynu. Minuła się do urzezna nicz, Iryna nie wertała. Prożywał jem ciężkie muki. Szto budę, ta budę, podumał jem. Nie zderżu to, pidu do dworu. Wziął jem krysaniu i pustył się do pana. Przychodził do neho, a tot... Czoho tu chladasz, pse? Zder się nad siłej. Proszę, pomyłuj te puste moją Irynu. Tot zasvystał jakysu melodyju, założył zasia ruky i puszczał spokojnie dym z fajky. Abersyju, chwary domia, ona hyn w truparny, it i wosyju. Krow mi zastyła. Nie znał jem de stoju. Szto robyty? Cóż pan żartuje? Moja Iryna w truparny? Ten żartował pekelnyk. Nie pamiętam, jak zawlókiem się do truparni. Boże! Iryna mertwa leżała, mertwa, moja Iryna. Zabyli ju tyrany, zabyli katy, za to, że wierną mi ostała. Zabyli tołdy i moju dolu, szczęścia. Semiak zamógł na chwilu, a czoło jego wkryło się czorną chmarą. Jak nieżywy wernujem się do mił, gdy powytał mia płacz naszej maleńkiej dityny. Uż nie werne się guniej matir. I żal mia straszeczny obniał na widok syroty. One dołcha dochyż zas wczanył ekonom z dworakami i chwary domia. Chyżane twoja panowa, z jego rozkazu idesz na wse pracowaty w browarii.
to ty słowa mia zmorozyly. Murjanki mi piszli potili. I szczy doma mertwa gazdynia, dityna, płacze, a tu uż buszując w twojej chyży, wyhaniając ta z niej. Cytia myte, szto znaczy lyszaty na wse rytne obyścia? Nie pidu do niejakoho browaru, podumał jem. I kole pańskie posipaky prenesly się myszkuwaty w komory, chwatył jem łunioczku, odił ditęcza, pak wyciachnął spit dyliny rokamy zberanej nianią i mną miszeczok z czterdziesiatnykamy i dunął jem z chyży, piszał do świta. Praszczał jem swoje obyścia, swoje seło na wse. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Jak wydyte, stało się aż ów nakrze, ale gu tomu pryjdeme. Tołdy, pred dalekyma rokamy iszą jem z dityną na ślipo, de oczy powedut. W miszczaty była harda, suma piniaszkił, za to ne bojał jem się o życia. Pereszą jem na szylisy, u horsku hranyciu, minuli się i zabezkydni hory i trafił jem do niewielkiej osady, što rozlechła się na szerokiej madiarskiej puszti. Sperjem się na widok urm ludy, što zobrała się przy hardym domi. Co to za schodyny? Zwiduju. Ta one mene, ja ich nie rozumiju. Na szczęście trafił się selanyn, što handluwał wołamy, nasz, z uszka. Chwaret, że pan toho domu osamitnił, wyberać się do świta, a dim prodaje za marnucinu. Podumał jemcy ne pochosnuwaty okazyi, ne prydbaty tot dim. I jak jem podumał, tak się i stało. Czotyr desiatnyki starczyło, i szczydaku zostało. Pan wziął piniazi i ja ostał własytelom domu. I mieszkał jem w komnatach z tapetamy, z drapery jamy. Zaczął jem się schodyty, zżywaty z ludmy, a w potrebi lyszał swoją wuńku i odiwał pańsku odeżu. Tak się już złożyło. Daku zjem gazduwał, wziął jem się też za honczarstwo, kotroho nawczuł jem się od nowoho susida. Reczetę tolem honczarstwo, ale z niczoho nycz. Pokatulało się ono szczęśliwi, hej beony, okruchły, kamieniaczkę. Zaczął jem kompanuwaty się z remisnykami, z kupciami. Robił z nima dobre interesy i mi oporożniły miszeczek zaś zaczął chorubszaty. Z czasem i na swoją ruku prowadził jem kupeckie sprawy, wyberał się do wielkich mist. Wszystko iszło, że hej. Też to? Nie była to dla mnie werszyna szczęścia. Kiedy przychodził jem do mił, kiedy pozerał jem na pidrastajuczu fewronku, tiszył jem się sred sles. Nie było mojej Iryny. Nie było jeszcze jednoho. Odczyzny. Ridnoho seła nie było. Poczuł jem w sobie to sztosy, što nie dawało spokoju, jak su tuhu, što od niej nie wteczy, nie najty soj miścia. Cnyło się, prestrasznie się cnyło za ridnym sełom, za chyżą. A kiedy przyszedł mi na myśl didycz, krowo mi styła i czorny chmary na chodyle. Chroszy słód, ale jak najty spokój. A tu roczkę wtikali, syły się presylały. Zrozumiałem, że nie ostawaty mi w tym miejscu. Prodał jem dim i na nowo pustył się do świta. Na razie de oczy ponesłut, adże nie tak to prosto wernuty się do mił. Fewronka pidrosła już nabyła o świtu, ta choć duchom i tom, że o świtom werchuwała nad swoima towaryszkami. Wszystko jedno, nie do świta ja ju prywczuwał, nie do bohactwa, a do pracy, do lubowy rytnoho słowa. A od kale, zwida, że myrku, to dmi, aj fewronkin potjach do zil. Zaszto mnie pak i z nahorium ludę naszy nazywali. Zaichał jem z nią w hory, kotry przypominali mi rydny kraj. Lyszył jem swojej kupeckie sprawy, ale znówszy w oświti daszto i sknyżok najał jem mieszkania przy doktoriu i zamieszkali my hyn.
Rado słuchali my doktoria, jak rozprawlał o zilach, welomy się swe wronką na wczyle od neho. Tane nabyły my się tam dołho, adże i hynne było spokoju. Cnyło się za rytnym sełom, za wycciuską mnywą. Zawadyli my jeszcze o Ungwar, ta hyn cnyło się jeszcze barże. Ciężko było na jego robacy. Trzeba się wertaty do Domaszowa. Na i zabiem ja hyn pan. Na i hmru. A dalej także ty jemne hodę. Nechcu. Hoc diżdyj. Dumam. A drzew Ewronka moja wyrosła na diwyciu, a ja? Ja się wstarił. Kto nas poznał po tych rokach? Pereszli my hranyciu, nasze lisy, klaknuli i ciu walerytnu zemlu. Nie najdesz nigdy szczęścia, kiedy nie najdesz o doma. Pereczynył jem się na wandriunoho zarobnika i zamieszkał w poryżnich komnatach monastyria. Jak snad ja omeniali mia ludę, male za widmaka, za znachoria. Jak ciężko mi było, jeden Bóg znał. Aż pekło mnie w chrudziach, że nie mogę im wyjawyty, kto ja, że ich brat, Trofym Semiak. Żył preci krajewski. Dalej hnobył swoich biddanych. Teraz już wraz ze swoją sestrą Emilyją wciły i połnot i damą. Nemichiem jeszcze powisty, żem szczęśliwy i że może już meraty. Prawda. Welo znaczyło, że był jem zas w swoich chorach, w których ilem w nich życia. Ale czochosy jeszcze brakowało. Kiedy było się dokoły gazdom, jak wołka do lisa, ciachnę człowieka do pucha na własnej nywi. A tu cyglykaj się desy po remisnykach, po kupciach, nie po duszy takie. No, z prawdu rzeczy to honczarstwo przydało się. Prywało go tomu, że może już za prawdy meraty. Zbesidował jem się raz w miści zwoznym i tot nadtyrknął mi o powstanciach i o ich planach i o hołownym ich prowodyriu w naszej domenii krajewskim. Zatremtił jem, zakepiło womi. Pryszał czas, podumał jem. Pryszał czas akuratny. Obertajuczy się w szerokim świti, choć czocho jem się nawczył, zamyślił jem pokiereszuwate plany mojego ditycza. Podał jem się za emigranta laskowskoho. Zgadał ze szlachtą, ze samym krajewskim, a wszystko lem za to, żeby ho oddaty w ruky sprawiedliwosty. Odpłatę ty się mu za moją Irynu. Dalej już znate. Hyn do perwa, w lisi pry rozdrożu, zoszmarył jem Zosia, to ty kajdany, kotry trymale w tuchosty moje pryreczenia pomsty za nas. Za Irynu. Za moją Irynu. Adde i Emyrku, synu mi, była to łowla na medwedia, na jakujem cię klikał. Żyju dnes na rytniej zemle, na własnej nywi. Lechko mi budę meraty w Karpatach. W jednym z paryżskich żurnaliów czytała publika krótki epilog. Emilia Krajewska z Haliczyny, sestra niefortunnego insurgenta Romualda Krajewskiego, dama znana w paryżskich kruchach, ze swojej ekscentryczności wernuła do Paryża i pryniała wczera jak monachynia karmelitanka imię Rosalia. Zlemkił szczył Petro Murianka,
Żółten listopad 2011 tego roku. Dziękuję. Karpackiego honczaria usztiłko, ale do karpackich noweli wernebe iszczy. Czytała dla Was Monika Tylawska.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czytat myszkę żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyszkę jest tu towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
4: Dobry den. Witamy w programie Radio Czytalnia. Dneska będziemy prezentować teksty o najbliższej nam osobie, o mami. O znaczeniu matery w życiu człowieka nie trzeba nikomu besiduwać. To, w jakiej rodzinie zmy się chowali, wpływa na całe nasze życie. Lubo rodziców może być ukojenią, lekarstwom na różnorakie przykrosty i straplinia.
8: Miron budnyskiej, maty. Snył się mi w nocy krasny son. Chałupka biła, myło litała, na grudu mi siła i kryła my, włosy chłaskała i wkrywała. To mama twoja, lubko, zas w nocy stawała. W oczach jej lubą śwityła, te bez luboju chłaskała i tepło, tepło prykrywała. Snył się mi w nocy krasny son. Studnia głęboka oświczona była, a w studni czysta woda, a z wody prekrasna róża rosła, rozkwytała. To mama twoja, lubko, nad tobą się schyliła. Róża rozkwytała, ked ustamy twoje lyczko dotknęła, a jej lubą w sercu to żywa woda była. Czytała Klaudia Dyczko.
4: Tak samo jak w literaturze mamy wielopiśni, w których przyklikana jest mama. Posłuchajmy seręczu.

0: Traflat się, że dzieci jak dorastają, buntują się i sprotywlają swoim rodzicom. Ale przychodzi czas, kiedy zaczynają doceniać ich starania i poświadczenia. Zapraszamy do wysłuchania fragmentu opowiadania Marii Malcowskiej.
1: Maria Malcowska, Materyna Prawda. Żyła sobie raz Hancia. Mała biły lyczka i zelene oczy. Nosyła czerwono-biły trampki i czerwone szkarpetki z biłyma wykińczyniami. Było to czorniałe dziewczatko, które furt się chmaryło i płakało bez przyczyny. Hanka żyła bez niania, lem z mamą. Nianio wmer. Derewo chowli się zabyło. Kiedy niania pochowali, a maty chciła jej przyhołbyty go sobie, Hanka wtekła na dwór, siła pryszopi i tak tam prosidyła do piznoho weczera. Bawyła się trisoczkami i chmaryła się dotla, dokla nie przyszła mama i nie zaklikała jej na weczeriu. I tak rosła Hancia bez niania. Rosła, wyrastała, a jak mała desiad rokił, bars się chciła paradyty. To taki kabat chociła, to takie czerewiki. Darmo jej mama chwaryła, że nie ma odkal na to braty. A Hanka o to nie dbała, lem furt wymachała od matery nowych łachiu. A jeszcze hirsze się stało, koli się doznała, że za robotu się płatyt. Uży jej nie starczyło nowe obleczenia, chodziła od mamy groszy. I zadumała sobie Hania, że budę od mamy prosyła groszy za każdą zrobleną doma robotu. Wzięła kartku i tak mami napisała krywyma bukwami. Mamo, dążny ste mi 10 złotych za to, że jem wam pozamitała. 10 złotych mi date za to, że jem pomyła graty. A 10, że prynesła jem drą do chyży. Przychody wieczorą mama domił z roboty zmuczena, ledwo nohamy pereberat, kłada torebku na łałku, sidat za stył, żeby choclem kus odpoczaty, jak jej zir padat na kartku, de wynyt sztosy napisane Hanciną ruką. Jak zaczęła maty czytaty, tak oj syłzy jej zalale. Hancia w międzyczasie już wsnuła i prysnął się jej straszny son, że mama wmerła, że ona sama leżyła się w chyży. Kiedy rano stała, pierwsze, co hladała oczami swoją mamo. Naszła jej. Mama koło stoła rychtowała śniadania. Hanka radisno zbychła. No, jak jest się wyspała, zwidała się mama i zaczęła się zberaty do roboty. Tu masz na stoli chlib z masłą, mołoko. Naicz się. Powiła i wyszła z chyży. A potem Hanka zimała kartku, która leżała na tym samym miejscu na stoli de wczera. Otworzyła jej. Naszła tam 300 złotych, a jeszcze tam było napisane, że jem cię do roka na rukach nosyła, nie dążna jest mi nycz. Że jem cię wychowywała do 6 roku, dokla nie piszła jest do szkoły, nie dążna jest mi nycz. Że jem ty 10 roku kupowała obleczenia, dawałam ty isty, likuwałam jak była schora, nie dążna jest mi nycz. Lem jest mi dążna, dityno moja lubą. Hanka położyła groszy na stół, pitperła się na dołony i hirko zapłakała. Uświadomiła sobie, że lubowy nie da się na jakima groszami wypłatyty. Bez matery porożnią nelem w chyży, ale i na duszy. Już znała, że siawece nie bude chmaryła, bo pierwszy raz w swoim życiu poznała prawdę. A to jest najważniejsze. Czytała Warwara Duć.
0: Dzieci czują opieku dobrych rodziców nawet po ich śmierci. Każdy promień słońca może przypominać ciepło rodzicielskiej lubowy. Posłuchajmy wersza Bortnianku Melanii Sobyn.
2: Melania Sobyn, mamo.

0: Ty już odyszła od nas, mamo. Už nie jest słowa toho światoho. Przyszł rozłuky czas, neły błahany. Zamłuk twój hołos drogi. Ty już nie prydesz i nie spytasz. Cy w życiu nam i ty nie ciężko. Chyba w śni jeszcze do nas załytasz. Syneńka nasza ptaszko. Ty już odyszła nasza mamuś. Lem jest w pamiaty nam ostała. I twoja lubą, szto nasze duszy soneczkom tepłym ohryłała.
1: Besi dojut, że najważniejsza nie to ta mama, kotra wrodyła, lem taka, kotra wychowała. Znamy welo bajok o płannych maczochach, ale sud i tak, de zastupcza mama dobry wowiazuwała się ze swoich obowiązków. Posłuchajmy opowiadania Akyma Olejara, pidnaho łołkom mama.
2: Akym Olejar, mama. Bocany jak bocany. Każdej oseny odlitowali do tepłych krajów, a na jar się zazwertali na suśdową Matwijową chyżu, gdzie w syna chodili swoje hnizdo. Było tak rokamy. Tu odchowali paru pokoliń, którzy się potem rozselili po wałaui i po suśdowych wałau. Tak było i z pomennoho roka. Znesła stara bocany hajajca i wysiedła troje bocanat. Rozumije się, że mama i nianio, jak i wszystkie dobre rodzice, starali się, żeby swoje dzieci odchować. Przynosili im żabki, myszy, jaszczurki, hadjata, żeby dzieci skoro rosły. To nie trwało to tak długo. Jednego dnia nianio bocan nie wrócił się do domu. Ostała sama maty, wdowicia. Dzieci rosły, a obowiązki, żeby byli syty i wola ich polny, wse większe. Starała się bocianycha, ale ciężko przychodzili i łowy, może już i roki temu nie służyli. Stara była i zeszła bidna na niedobry dorochu. Jała się husiatok. Nie ostało to niezauważone. Gazda Matwij zadumał pokarati bocianychu. Jednego dnia dziżdę na nią za potyczką zostriłą i bocianiata ostali sierotami, okruchłyma sierotami, bez bicia i matery. Przyszli ciężkie czasy dla bocianiata. Przycisnął ich hołocht, a wicca i matery nie było. Daremno natychali karki i obertali hołoukę na wszystkie strony. Nie odkal nikto nie przychodził, mlili, wyszczali. Zaczęli słabnuty. Horiacze słońce prażyło, a one słabli, przed oczami się im smyło. Pomocy nie było nieodka. Aż jednego dnia nad wałą zjawiło się duże bocianił. Krużyli po niebie, to nisko, to wysoko. Ozwali się i oblitowali chyżu sąsida Matwija. Gdy niektórzy siedali na hrebi chyży, pozerali na gnizdo, czas od czasu klekotali swoimi dołchyma dziobami, a potem zaś odlitowali. Napił mertwy bocianiata, na to dwychali swoje pyszczki, otwierali ich i prosili isty. Już ani staty nie mogli. Kłagali się po gnizdi iż dalej. A bocany dalej odlitowali, a tak mało po małe zaczęli się rozchodyty jeden po drugim, ale nie odletili wszystkie, jedna bocianycha ostała. Ona siła go środkam na komin, klikotiła, poprawiła gnizdo, bocianiata ostatnimi siłami zaczęła dwychaty hołouci. Machali kryłkami i pyszczali, chladali pożyły, a bocianycha nic nie mała. Za to dwychła kryła. Obletiła chyżu, posmotriłała, a pak odletiła na koniec wałała, gdy byli moczary. Neodołcha się wyrnuła i przyniosła im jedną małą żabkę. Niedołcho to było, nowa mama zaś się wyrnuła z pożywą. Tak ich kormiła do wieczera. Wszystko, co przyniosła, bocianiata pchali do swoich chłodnych wił. Kiedy się zmerchło, nowa mama przytrzymała ich do siebie i żeby z serednej nocy zimno nie było, rozprzerzyła nad nimi swoje szerokie kryło. Nowa maty bocianycha, Barsia, przyjęła swoją nową rolą. Na zaran robiła jak i zeszło dnia. Bocianiata byli zadowoleni, bo mali pełne żołądki. W ognisti zas zapanowała radość i szczęścia. A dołu ludzie przychodzili, pozerali chori na komin chyży sąsida Matwija. I nie jeden kryczał, zaczudowaniu: ej, kiedyby to na świecie wece było takich materii. Czytała Natalia Połechacz.
1: Mama pełni ważną rolę w życiu każdego człowieka, też dorosłego. Pomaga w rychtowaniu wesila i wychowywaniu następnych pokoleń.

to już wszystko na dneska. Program zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Bardzo dziękujemy wszystkim czytającym teksty. Na zakończenia śpiewanka idu domiu. Śpiewają dolarowe bracia z Gorlic.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Hanoï Café.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

svetlo, láska sa snúbi s vetrom, som aniel, som pokoj, som peklo.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

kocha pusta za na dno. Wciąż ich akcja,

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawał powieści swoje imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.